Ciao a tutti. Oh my God. Jakie lunie chcesz sprawdzić, no to dawaj, dawaj, zapraszam. Także oczywiście buźka dla ciebie. Na dzień dobry. Ciao Michio. Ciao Kami. Ciao Felix. Ciao Dina. Buonasera.

Tak więc kochani, jeżeli faceci dużo wpierdzielają kurczaków z markieta, no to potem są efekty. Naszprycowane różnymi probiotykami i tak dalej. A potem się ludzie dziwią, czemu faceci mają piersi i się podają za kobiety.

Tak więc oczywiście, kochanie, utworeczek za chwileczkę dla ciebie. Tak jak mówiłem, więcej utworków dla ciebie, jak dla słuchaczy. Sum to Astik, za momencik dla ciebie.

My Last Music Madness. Także kochanie, dziękuję, że byłaś. Buźka dla ciebie. Thank you a tutti.